bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Jeśli wydaje wam się, że ostatni koncert Eurythmics był w czasach prehistorycznych, to błąd. Ostatni wspólny występ Eurythmics, Annie Lennox i Dave'a Stewarta odbył się 3 lata temu. To był co prawda krótki koncert z okazji wprowadzenia zespołu do Rock and Roll Hall of Fame w Los Angeles. Tak było.
1: Tak jest. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty siódma. U nas za chwilę piosenka Electric Light Orkiestry pod tytułem Ostatni pociąg do Londynu. To taka przypominajka, żebyście się nie spóźnili na pierwszy autobus, tramwaj albo pociąg do roboty. Bądźcie blisko.

0: Złote przeboje w drodze.
1: W Warszawie nadal jest dosyć przyzwoicie na drogach. Ruch mamy raczej umiarkowany, nie ma większych utrudnień. Coraz więcej rowerzystów pojawia się na trasach, więc warto mieć oczy dookoła głowy. Jedziemy spokojnie, z wyczuciem i z uśmiechem. W taki poranek aż się prosi o dobry nastrój za kierownicą. Szerokiej drogi.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj 7 maja maturzyści przystępują do matury między innymi z muzyki i w związku z tym mamy dla Was taką zabawę, zadanie. Zaproponuj temat na maturę z muzyki. Temat, który dotyczy gwiazd z lat 80. i 90.
2: Czyli gwiazd, radia, złote przeboje. Tak, no tak. To nasze propozycje, na przykład od muletów do złotych cierni. Jak fryzura decydowała o karierze gwiazd z lat 80. i 90.
3: Albo dlaczego wszystkie ballady lat 90. brzmią tak, jakby ktoś właśnie rozstał się z dziewczyną po raz 10 w tym miesiącu. Kochani, telefon do nas 22 4 4 3 0. No i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy temat na maturę z muzyki rozrywkowej wyślemy złotą kawę porannego programu radia Złote Przeboje.
1: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak pięknie nasz pianista gra. Zaproponuj temat na maturę z muzyki, który dotyczy gwiazd z lat 80. i 90. Telefon 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Gramy największe przeboje z lat 80. i 90., a czasem też sprzed 4000 lat, jak słyszymy, Edyta Górniak zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 3 minuty zostały do godziny 7, a teraz szybko przenosimy się do studia wiadomości.
1: To już kolejny dzień walki z pożarem puszczy na Lubelszczyźnie. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Czy strażacy opanowali pożar? O tym już za chwilę. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: 7 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, mamy godzinę 7. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie, ale ogień już się nie rozprzestrzenia. Po dwóch wetach prezydent składa własny projekt ustawy o kryptowalutach. Remont legendarnej sali kongresowej przedłuża się, otwarcie dopiero za 2 lata. Sytuacja na Lubelszczyźnie jest wciąż bardzo trudna, choć jak wieczorem informował szef MSWiA, opanowana. Z pożarem lasów w Puszczy Solskiej walczy ponad 460 strażaków. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków, ale w powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy gminy Józefów.
6: W momencie, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
7: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeliło.
5: O poranku działania wznowią śmigłowce i samoloty. Po dwóch wetach własny projekt. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swoją propozycję ustawy regulującej rynek kryptowalut. Pan prezydent wyciąga rękę do rządu, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
8: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta.
5: Rząd z kolei zapowiada, że w ciągu najbliższych dni skieruje do Sejmu swój trzeci projekt dotyczący regulacji na rynku kryptowalut. Od dziś obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Zmiany mają wzmocnić prawa kobiet rodzących, rolę położnych oraz opiekę po porodzie i w trudnych sytuacjach, takich jak poronienie czy utrata dziecka. Fundacja Rodzić po Ludzku pozytywnie ocenia nowe przepisy, ale krytykuje brak gwarancji dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego. Remont legendarnej sali kongresowej w Warszawie potrwa jeszcze o rok dłużej. Jej otwarcie jest planowane dopiero na połowę roku 2028. Główną przyczyną opóźnienia są ogromne ilości azbestu znalezione podczas remontu, mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
9: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
5: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych. Sala zamknięta jest od 2014 roku. W czasach jej świetności swoje koncerty mieli tu m.in. The Rolling Stones, Leonard Cohen czy Elton John.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny piłkarskiej w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium, ale jedna bramka więcej strzelona w pierwszym meczu pozwoliła uzyskać przepustkę do finału w Budapeszcie. Tam czeka już Arsenal. Finał w ostatnią sobotę maja. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Już w pierwszej rundzie swoje mecze przegrali Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz. Jutro do gry przystąpi Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Katie McNally.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Na drogach w Warszawie mamy już więcej samochodów, ale nadal jedziecie raczej bez stresu. Ruch układa się płynnie, choć miejscami trzeba troszkę poczekać. Pamiętajcie o motocyklistach. Są szybcy i potrafią pojawiać się nagle. Zachowajcie odstęp, jedźcie równo i spokojnie, a do celu dotrzecie bez nerwów. Dobrego dnia.

0: rana w Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że nadal może przelotnie padać. Termometry pokażą około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie wraca do normy, więc można rozpocząć dzień tradycyjnie od kawy lub herbaty. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, ale temperatura pójdzie lekko w dół. Za to ocieplenie prognozowane jest od weekendu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej wystąpił u nas interesujący gatunek, a mianowicie grzyby meteopatyczne.
3: Po siódmej też zaprosimy Was na premierowe rozmówki polsko-polskie, w których dzisiaj może powtórzymy angielski. No odmień być. Nie odmienisz. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W czwartek witamy. Gra ABBA. Gimme, gimme, gimme. 5 po 7.

0: Lutrysia McNeil śpiewała w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ten dzień to czwartek, czwartkowy poranek, 11 po 7. W ekipie porannej mamy zapalonych grzybiarzy, ale nie znaczy to, że jesteśmy już zgrzybiali niczym purchawki. Znaczy to, że troszczymy się o klimat.
1: Bo badania dowiodły, że zarodniki grzybów, unosząc się wysoko w atmosferze, wiążą wilgoć w krople, a to powoduje, że zaczyna padać deszcz. Czyli grzyby mają wpływ na pogodę.
2: Tak. I my jako grzybiarze podejrzewamy, że zarodniki sromotników mogą sromotnie załatwić urlop. Po maślakach też nie ma się co spodziewać suszy, ale kurka, no kurka, ale lampa, i tego wam życzymy. Tak. A teraz to będzie coś, czego pod kapeluszem nie widać, czyli włosy i elektryczne gitary. 12 po 7, Radio Złote Przeboje.

0: rok 1986, sam początek kariery zespołu Pet Shop Boys. To właśnie wtedy nagrali przebój Suburbia. Przebój, od którego zaczęli swój koncert w Polsce, na którym to koncercie był jeden z waszych porannych prowadzących. Mam ciągle bilet z tego koncertu, wisi w studiu w ramie, tutaj ze zdobieniami.
1: Tak, normalnie jak ja ci zazdroszczę, nawet w czwartek, nawet 18 po 7. Kochanie, a za 10 minut czwartkowe rozmówki polsko-polskie w radiu Złote Przeboje, ale dzisiaj będą angielskie. Z powodu rozszerzonej matury posłuchajcie koniecznie, a dowiecie się, o co come on.

0: Polsko-polskie.
1: Starsze pokolenie słuchaczy pamięta zapewne, że słowa wiem, że nic nie wiem wypowiedział Sokrates.
2: Młodsi za to kojarzą, że po angielsku leci to jakoś tak.
3: You know nothing, Jon Snow.
2: I że w Grze o Tron powiedziała to Ygritte, czyli dzika z Zamuru. No i tutaj do porozumienia nie dojdziemy.
1: Ale że to cykl, który łączy pokolenia słuchaczy, to dzisiaj z okazji rozszerzonej matury z Anglika angielskie słowa, które znają i maturzyści, i ludzie dorośli. Na początek słowo party, czyli impreza.
4: Inaczej melanż, spotkanie towarzyskie połączone z zabawą, czyli jak jest party, to jest fun.
2: A na każdej zabawie potrzebny jest hit i to nie jeden. Tak mówią młodsi słuchacze o każdej piosence, która leci w radiu Złote Przeboje.
1: I wreszcie weekend. Dla jednych to czas zakupów, sprzątania i gotowania, dla innych czas przyspiesza i wtedy pojawia się noc z piątku na niedzielę.
4: Wszystkie pokolenia Polaków wiedzą też, co to takiego drink, ale na niego przyjdzie czas po zdaniu egzaminu dojrzałości.
2: A ponieważ w komisji egzaminacyjnej generalnie zasiada old school, to przypominamy, że za zdanie otrzymuje się ocenę, a nie lajka.

0: Daryl Hall i John Holmes, trochę się śmiejemy, że to takie wujki w Wąchole, ale tak naprawdę sprzedali 80 milionów płyt i to jeden z najbardziej dochodowych duetów w historii muzyki, czyli jak takie wujki wpadną na urodziny na przykład, to prezent będzie na bogato. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 22 minuty 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy. Funky Town za chwilę zagramy, a wcześniej przejedziemy się z naszym radarem po polskich ulicach, żeby sprawdzić, czy bez przeszkód zdążycie do pracy na 8.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Złote Przeboje w drodze.
6: Na drogach w stolicy mamy klasyczny poranny szczyt. Jest więcej aut, ale raczej jedziecie spokojnie. Słońce potrafi czasami oślepiać, więc okulary mogą się przydać. Piesi i rowerzyści są w komplecie, więc czujność to podstawa. I uważajcie, bo dzisiaj może popadać i miejscami będzie ślisko.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj 7 maja. Dzisiaj maturzyści przystępują do matury między innymi z historii i muzyki. No i w związku z tym mamy dla was taką zabawę, takie zadanie. Zaproponuj temat na maturę z muzyki, który dotyczy gwiazd z lat 80. i 90., czyli gwiazd Radia Złote Przeboje.
2: Tak, tak. Mamy taki przykład. Teledyski, które postarzały się gorzej niż detektyw Rutkowski. Uzasadnij na przykładach produkcji z lat 80. i 90.
3: Geopolityczne uwarunkowania różnic pomiędzy teledyskami lat 80. i 90., gdyż niewątpliwie różniły się bardzo.
4: Tak. Moim tematem na maturę byłby sex, drugs and rock and roll.
5: Czy boysbandy lat 90. były odpowiedzią na romantyzm XIX wieku?
6: Bohater miłości i przeznaczenie. Jak tradycja jakaś odnalazła się w Disco Polo.
1: 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl za najciekawszy temat na maturę z muzyki mocno rozrywkowej. Wyślemy wam złotą kawę porannego programu. Zaproponuj temat na maturę z muzyki, który dotyczy gwiazd, naszych gwiazd z lat 80. i 90. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: sztywny.
1: Pan Azji, wieża radości czy wieża samotności? Uzasadnij. To też mógłby być temat na maturę z muzyki. A teraz za 5:08 zaglądamy do studia wiadomości i od razu uprzedźmy fakty. Może i lepiej, że ci nasi nie dostali się na ten mundial.
2: Mundial, słuchajcie, jest coraz droższy dla kibiców. Ceny wejściówek na finał sięgają dziesiątek tysięcy dolarów. Posłuchajcie, jak tłumaczy się FIFA w wiadomościach o 8:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: W kalendarzu mamy 7 maja, to jest czwartek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Dwa drony z Rosji rozbiły się na Łotwie. Jeden uderzył w skład ropy. Egzaminacyjny maraton trwa. Dziś na maturze rozszerzony angielski. Bilety na finał mundialu za fortunę. Nawet 65 tysięcy dolarów za miejsce. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do nich o znalezienie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, mówi prezydent Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Oni chcą zawrzeć układ. Przeprowadziliśmy bardzo dobre rozmowy w ciągu ostatnich 24 godzin i jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do porozumienia. Słowa prezydenta USA z optymizmem przyjęły rynki. Cena baryłki ropy spadła o niemal 8% do niemal ponad 100 dolarów. Za maturzystami 3 dni egzaminowego maratonu. Dzisiaj o 9:00 piszą rozszerzony język angielski, a z głowy mają już język polski, matematykę i podstawowy angielski. Do tej pory absolwentów szkół średnich najbardziej zaskoczyła matematyka.
5: Zadania z arkusza nie były typowe, a szczególnie, że ja matematyki nie rozszerzam.
6: Była bardzo dziwna w tym roku. Trzeba było na nowo myśleć i nie było schematycznych zadań.
5: Zwykle jest jeden dowód, a tym razem były dwa dowody, dwa zadania z dowodów.
4: Maturalny stres zakończy się najpóźniej 30 maja wraz z ostatnimi egzaminami ustnymi. Ceny biletów na mundial idą w górę. W Stanach Zjednoczonych za najdroższe wejściówki na finał trzeba zapłacić blisko 65 tysięcy dolarów. Za najtańsze ponad 9 tysięcy. Głos w tej sprawie zabrał szef FIFA Gianni Infantino. Tłumaczy, że chociaż niektórzy twierdzą, że ceny biletów są wysokie, to w Stanach Zjednoczonych można je odsprzedać znacznie drożej, nawet dwukrotnie. Mundial startuje 11 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Uwaga wszyscy, którzy korzystają z metra. Mamy awarię na końcowej linii metra M1 Kabaty. Pociągi kursują na odcinku Młociny-Stokłosy. Zamknięte są trzy stacje: Kabaty, Natolin i Imielin. Na odcinku metro Kabaty, metro Stokłosy została uruchomiona zastępcza linia autobusowa za metro.

0: poranku we Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dziś wciąż też prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 20 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro ma być podobnie, choć temperatura pójdzie delikatnie w dół, a ponownie cieplej powinno zacząć robić się od weekendu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej pojawią się u nas wielkie byki. Zodiakalne byki, czyli sławni ludzie urodzeni w maju.
3: Wybierzemy też najlepszy temat na maturę z muzyki rozrywkowej, mocno rozrywkowej, no bo dlaczego nie? I wręczymy za niego kawę naszego porannego programu. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, teraz muzyka pop ze Szwecji. Ace of Base, 4 po 8.

0: Przyszedł maj, serce zabiły mocniej, no i pan Rod Stewart zastanawia się od razu, czy jest seks i takie rzeczy tylko w radiu. Złote przeboje, 12 minut po godzinie 8, ale kochani, przyszedł maj i jeśli macie urodziny w maju, to jesteście w gronie osób wybitnych.
1: Wielcy ludzie świata sztuki urodzili się właśnie w maju, między innymi Salvador Dali, Ryszard Wagner, Stanisław Moniuszko czy Piotr Czajkowski.
2: A czy was też irytują pseudointelektualiści, którzy mądrzą się na temat Stanisława Moniuszko, a nawet nie widzieli ani jednego z jego obrazów?
1: Mam nadzieję, że nie namieszałeś się w głowie maturzystom, bo dzisiaj jest historii muzyki maturą po południu.
0: To u nas teraz najnowsza historia muzyki rozrywkowej. W Polsce rok 1984. No, z tą najnowszą to trochę przesadziliśmy. Za twoje zdrowie, Maja, mała, śpiewa Urszula w Radiu Złoto.

0: Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zrobiło się dyskotekowo. Everlasting Love zaśpiewała Sandra i od razu przychodzi nam na myśl taki temat. Sandra, Sabrina i Samantha Fox, bohaterki zbiorowej wyobraźni nastolatków lat 80. Opisz wpływ na dojrzewanie na przykładzie plakatów z nadłużek.
1: Oj. No i właśnie dzisiaj z okazji matury z historii muzyki mamy poranne zadanie dla was. Wymyśl temat na maturę, który dotyczy gwiazd z lat 80. i 90. 22 4 4 3 0. Dzwońcie czym prędzej pod ten numer, bo za temat wyjątkowy będzie poranna kawa radia Złote Przeboje w prezencie i to już za 10 minut. Jest 20 po 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Zaproponuj temat na maturę z muzyki, który dotyczy gwiazd muzyki popularnej z lat 80. i 90. To był temat poranka z dzisiaj, z okazji dzisiejszej matury z historii muzyki. No i czas na finał.
2: Boy George, George Michael, Michael Jackson. Czy oprócz wspólnych członów w nazwie, w ich twórczości widać inne wspólne cechy? Wykaż na podstawie wybranych utworów muzycznych.
3: Jaki wpływ na psychikę nastolatków miała Sabrina i jej wielki przebój Boys?
4: Proponuję temat. Wpływ dymu z wytwornicy na głębię emocjonalną ballad rockowych lat 80.
5: Ojoj, no, słuchaczka pojawiła się na antenie, zrobiła dym, zrobiła. I w związku z tym dostaje kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w prezencie. Bardzo, bardzo dziękujemy wam za wszystkie pomysły, były naprawdę genialne. A jutro 100 lat skończy słynny przyrodnik David Attenborough.
1: Tak, a my o poranku ułożymy wspólnie przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Tak jest, czwartek jest coraz lepiej i zaczyna nosić, a nóżki i rączki chodzą same. To była grupa London Beat You, Bring on the Sun. Tu chcieliśmy przypomnieć, że nie ma takiego miasta jak London, jest Lądek Zdrój. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, za 22 minuty dziewiąta.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy, za chwilę Shaking Stevens, za chwilę Starship, a wcześniej ostatni raz sprawdzimy przepustowość naszych dróg prowadzących do pracy.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: W Warszawie mamy już sporo samochodów, dużo się dzieje, ale nie ma większych niespodzianek. Tempo jest umiarkowane, chwilami wolniejsze, chwilami lepsze. Coraz więcej jednośladów pojawia się też na drogach, więc dobrze zerknąć dwa razy, zanim zmienicie tor jazdy. Spokojnie, kawa już pewnie działa. Jedźcie dalej w dobrym nastroju.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: nie chwaląc się swego czasu, zasiadał tutaj na fotelu prowadzących w Radiu Złote Przeboje. Shakin' Stevens, o nim mowa. Tutaj siedział blisko, a tymczasem w poniedziałek na innym fotelu usiadła, w dniu swoich urodzin usiadła i dołączyła do nas jako jedna z prowadzących Beata Kozidrak i okazało się, że wygadana ta nasza nowa gwiazdka DJ-ka.
1: Mówi Beata Kozidrak, zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: Ajajaj, zapraszamy pewnie, codziennie zapraszamy, codziennie słyszycie Beatę o 12.30 w cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. i tam rozmawiamy o największych hiciorach Beaty i Bajmu, no bo każda z tych piosenek to jest naprawdę spory kawał historii.
2: Tak, i dzisiaj dowiecie się między innymi, jak bardzo skąpe stroje kąpielowe nosiło się w latach 80. W teledysku, do której piosenki można było oglądać wtedy Beatę w takowym stroju i co na to jej mąż. Ciekawi? Dlatego trzeba posłuchać. Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje o 12.30. No to już Robert Palmer i rozbujany reggae na początek dobrego dnia i żeby wam się te stroje kąpielowe, żeby pomyślać się bujały.

0: Pięknie, pięknie, coraz piękniej, bo już czwartek, jutro to już będziemy tylko i wyłącznie myśleć o weekendzie. Klaus Schmidt, Folk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za 4 minuty 9. Teraz uwaga, bo będą grzmoty i łomoty.
1: Burzowo będzie dzisiaj w Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 5 województw. Posłuchajcie wiadomości o 9:00 ku przestrodze.

0: 7 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek i wybiła nam godzina 9. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi je Iwona Barańska.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami, są alerty dla 5 województw. Kolejny dzień matur, dziś rozszerzony angielski i historia muzyki. Celowe kolizje i wyłudzenia. Policja zatrzymała członków zorganizowanej grupy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 5 województw w południowo-wschodniej części kraju. To województwa lubelskie, małopolskie i podkarpackie oraz część świętokrzyskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują od dzisiejszego popołudnia do jutrzejszego poranka. Podczas burz będzie intensywnie padał deszcz, lokalnie może padać grad. Deszcz z pewnością pomógłby w akcji gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Strażacy wciąż pracują w Puszczy Solskiej. Niestety w ciągu dnia ma pojawić się silny wiatr, a on już w akcji nie pomaga, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń, dostosowanie się do poleceń służb. Policja, straż pożarna będzie informować, jeżeli będzie pojawiać się jakiekolwiek zagrożenie.
1: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów, leśników. Pracują też policyjne Black Hawki. W szkołach średnich rozpoczął się kolejny dzień matur. Dziś rano pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang wyłudzający odszkodowania komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim. Zatrzymano 11 osób, w tym 3 pracowników firm ubezpieczeniowych i domniemanego szefa grupy. Śledczy ustalili, że przestępcy celowo doprowadzali do kolizji drogowych, a następnie wyłudzali pieniądze z polis. 7 osób trafiło do aresztu. Ciche, skuteczne, ekologiczne i przede wszystkim głodne. Takie kosiarki pojawiły się w Katowicach. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
3: Kilkanaście, w porywach nawet do kilkudziesięciu takich owiec. Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
1: Owce pojawią się w 3 zarośniętych miejscach i do sierpnia skoszą w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Medale i fetowanie obrony tytułu mistrza Polski muszą jeszcze odłożyć. Siatkarze Bogdan Kiluk Lublin przed własną publicznością przegrali z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3 w czwartym finałowym meczu. W rywalizacji do 3 wygranych jest po 2, a 5 decydujące starcie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają na Mistrzostwa Świata w Dywizji 1A. Mecz z Japonią trzeba wygrać, bo szanse awansu do hokejowej elity po 2 porażkach mocno się skomplikowały. Mecz Polska-Japonia o 19:30.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś przewaga chmur, deszczowo, na południowym wschodzie burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie będzie się przejaśniać. Znów spore różnice temperatur, od 9 stopni w Gdańsku, 12 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, 21 w Warszawie, do 24 w Lublinie.
4: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
6: Czy jest ktoś, kto nie ma ochoty zarobić w kilka chwil 1500 zł? Nie widzimy. No to zapraszamy do konkursu 1500-1900 za odpowiedź na 5 pytań. Wypłacimy właśnie nawet 1500.
0: A wszystkie pytania dotyczą Bajmu i Beaty Kozidrak, naszej majowej gwiazdy i współprowadzącej. No to chętnych zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Zgłoście się tam czym prędzej do zabawy 1500-1900 i czekajcie na telefon o 9:30. 4 minuty po 9:00 gra dla nas teraz Mr. Zup. Mój jest ten kawałek podłogi.
7: Znowu

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, wyluzowany wokalista, który poszedł w nieruchomości. Mieszkał kiedyś w Londynie, ale się wyprowadził na Barbados. Tam sobie kupił dom i ma studio nagraniowe, a potem nabył na własność wyspę na rzece w Gujanie. Generalnie ciepłe kraje, niezłe kokosy. To jest właśnie cały pan Eddie.
1: Tak jest, tak jest. To jest sposób na życie. No a skoro już przy majątkach jesteśmy, to przed nami jedna z najbogatszych par w show biznesie. Według najnowszych danych łączny majątek Beyoncé i Jay-Z to jakieś 3,5 miliarda dolarów. Żeby i teraz nam w Radiu Złote Przeboje państwo zaśpiewają, bo kto zabroni bogatemu, prawda? A za 20 minut będzie szansa dobrze u nas zarobić w zabawie 1500-1900.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie w radiu złote przeboje do zgarnięcia jest codziennie, pamiętacie? Pamiętacie? No jasne, 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań, a wszystkie dotyczą w tym tygodniu, w tym konkursie naszej gwiazdy, naszej nowej prowadzącej Beaty Kozidrak. I dzisiaj o kasę powalczy słuchaczka Beata z Gdańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Imienniczka i przed tobą, Beato, 5 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź wygrasz, obyś wygrała 100 zł, ale po 5 poprawnej odpowiedzi zdobędziesz 1500 zł, czego ci życzymy, i gramy do pierwszego błędu lub do tych 1500 zł. Będziesz mieć 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy jesteś gotowa?
2: Pewnie.
1: No, tak, ten wydech, tak. No to odrobinę spokoju poprosimy, 3 głębokie oddechy, już.
2: Dobrze, jedziemy.
1: Pytanie numer 1 brzmi: w jakim zespole śpiewa Beata Kozidrak?
2: W Gdańmie.
1: No jasne, że tak. No i widzisz, na co słyszysz. Proste to. W jakim języku najczęściej śpiewa Beata Kozidrak? To jest pytanie drugie.
2: Polski język.
3: No jasne. Co to jest matura z historii muzyki? Nie, to za proste, no.
1: Dobra, to teraz już nie będzie tak łatwo. Pytanie numer 3 dla ciebie. Czy Beata zdobyła nagrodę Fryderyka?
2: Tak, w zeszłym roku.
1: No, ona zdobyła 5 Fryderyków, w tym honorowego, złotego Fryderyka.
3: Dobrze,
2: to najlepszy, najładniejszy. Trudne.
1: No, otóż to, no to już masz 300 na koncie. Pytanie numer 4 brzmi: kto pisze teksty do piosenek zespołu Baim?
2: Wydaje mi się, że pani Beata.
3: Beata Kozidrak, no pewnie.
1: No jasne.
3: Finałowe pytanie piąte.
1: Absolutnie wszystkie. No to 400 zł na twoim koncie. I pytanie ostatnie. Skąd się wzięły litery w nazwie zespołu Baim?
2: Od pierwszych imion członków zespołu.
1: No genialna była. Beata, Andrzej, Jarosław, Marek i brawa dla ciebie!
3: Masz to! Masz to! 1500-100-900! Słuchaczka Beata z Gdańska dzisiaj w zabawie 1500-100-900 wygrywa 1500 zł!
2: Gaty z radości.
1: Jeszcze dokładamy kubek termiczny Radia Złote Przeboje.
2: Pięknie, to było pięknie. Na spacery.
1: Ale powiem ci, że rozwaliłaś bank swoim spokojem. Dziękujemy ci pięknie. A jutro
2: znowu zagracie
1: o kasę. Jutro o 9.30 oczywiście. Jeśli chcecie pobawić się z nami, to się zgłaszajcie na stronie złoteprzeboje.pl. 1500 100

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: Daleko jeszcze, a można już wyjść z pracy. A kiedy będzie piątek? Daleko jeszcze, jak osioł ze szlaka. Słuchajcie, no to takie naiwne pytania się cisną na usta, gdyż już czwartek i weekend na horyzoncie i to był Jam. Te naiwne pytania to była ostatnia piosenka w naszym porannym programie i za to spotkanie. Bardzo wam dziękujemy.
1: Jutro o świcie znowu was przywitamy gorąco i serdecznie. Iwona Barańska.
2: Dzięki wielkie.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Tomek Lorkiewicz, bardzo dziękujemy. A teraz jakże fantastyczne trio. Jason Donovan, Kylie Minogue i Gosia Kościelniak.
3: Dzień dobry, jesteśmy. No to zapraszam Kylie i Jason dla was.

Jak pięknie, jak słodko, specjalnie dla Was Kylie Minogue, Jason Donovan. Wielki przebój z 89 roku, a teraz już za 3 minuty będzie godzina 10, więc zapraszamy na najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.

0: czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Woli. Zatrzymano tam 25-latka, który jest podejrzewany o to, że potajemnie nagrywał kobiety w toalecie jednej z kawiarni. Na miejscu znaleziono sprzęt do nagrywania oraz ustalono, że mężczyzna działał tak już od dłuższego czasu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Rozpoczęła się akcja Rowerowy Maj w Warszawie. W tym roku bierze w niej udział prawie 600 szkół i przedszkoli i prawie 200 tysięcy dzieci. Za każdy aktywny przejazd otrzymują naklejki, które wymieniają na nagrody, mówi koordynatorka akcji Ewa Hage.
3: Tak naprawdę mówimy, że najlepszą nagrodą jest to, jeśli dzieciaki będą lubiły później uprawiać sport, jeśli przekonamy ich do tego, że aktywny sposób spędzania czasu to jest to, co będą lubiły.
2: Rowerowy Maj jest inicjatywą zapoczątkowaną w Gdańsku w 2014 roku. Zaglądamy jeszcze do stołecznego zoo. Tam ogłoszono konkurs na imię dla urodzonej pod koniec kwietnia alpaki. Ma się ono zaczynać na literę S. Swoje pomysły jak zawsze możecie zostawić pod postem ogrodu w mediach społecznościowych. Za godzinę wspomnę za to o opóźnieniach przy remoncie sali kongresowej.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Przed nami w Warszawie dzisiaj dzień z pogodą w kratkę. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie powolutku wraca do normy. Jutro będzie podobna aura, chociaż temperatura ma nam delikatnie spaść, a cieplej zacznie robić się od weekendu. Pogodny szykuje się również początek przyszłego tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Nie wiem, co wam się dzisiaj śniło. Być może niektórzy z was się tym dzielili z naszą ekipą porankową w Radiu Złote Przeboje, ale kombi teraz będzie zapewniać, że sen się spełni, więc mam nadzieję, że te sny były przyjemne albo przynajmniej śmieszne. Zapraszam, Gosia Kościelniak. Dzień dobry.

No i dopiero zaczynał się ten tydzień, pierwszy pełniutki majowy tydzień, a już mamy czwartek. Pamiętajcie, robota nie zając, więc jeśli pracujecie słuchając Radia Złote Przeboje i teraz wszyscy w pracy w Polsce i na świecie będziemy słuchać wspólnie The Course, The Right Time, więc jeśli pracujecie, to dajcie proszę znać, bo ciekawa jestem, jakie zdanie w waszej pracy jest najczęściej używane. Takie zdanie, które mówicie codziennie w pracy, które pada codziennie w waszej pracy, bo w każdym zawodzie, w każdym zakładzie, w każdym biurze jest ono inne. No i może zrobić się naprawdę ciekawie. Bardzo mnie to interesuje. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Zdanie, które pada codziennie w waszej

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

Maria Montel w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 10, tak ładnie to powiedziałam, w pół do 11. Atlantis is calling, SOS for love przed nami, chociaż ten utwór nie zdobył uznania krytyków, delikatnie mówiąc, to skutecznie rozkręcał każdą dyskotekę, wielu z nas to pamięta. Pochodzi ten utwór z drugiego albumu studyjnego Modern Talking, zatytułowanego Ready for Romance, gotowi na romans, i to był rok 86. Entuzjazmu słuchaczy i tancerzy na dyskotekach nie podzielali krytycy, muzyczni nie pozostawili na tym hicie Modern Talking suchej nitki. Na przykład w recenzji opublikowanej w czasopiśmie Smash Hits Gary Kemp, znany recenzent, określił ten singiel jako śmieć, którego sukces tkwi w prostocie i uniwersalnych przyśpiewkach typu Tekst piosenki jest prostym przekazem miłosnym, a tytułowa Atlantyda stanowi metaforę tęsknoty. Ale my lubimy uła uła, prawda? Słuchamy razem, a tymczasem telefon dzwoni, bo zapytałam, jakie jest zdanie, które najczęściej, a nawet codziennie pada w waszej pracy. To z cyklu Robota nie zając. 2244 i 3 0. Za najciekawsze oddam butelkę filtrującą z logo Radia Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Więc jeśli jesteście teraz w pracy, chwila przerwy nam nie zaszkodzi. Dajcie znać, jakie zdanie w waszej pracy jest używane najczęściej. Zdanie, które pada codziennie w waszej pracy. W każdym zawodzie jest ono inne, robi się ciekawie.
2: U mnie najczęstszym słowem używanym w pracy to jest luźnoleręga. Jestem stylistką paznokci, która serdecznie pozdrawia.
3: Leszek z tej strony. Moim stałym zdaniem w pracy, zwłaszcza na koniec dnia, jest no i święto lasu.
4: To jest, weź się za robotę.
5: Najczęściej padające zdanie w pracy to, a czy to było w umowie?
1: Luźna ręka. Właśnie o tym nie pomyślałam, że stylistka paznokci tyle razy musi powiedzieć luźna ręka. A czy to było w umowie? Wspaniałe. Można pisać także robota@złoteprzeboje.pl, a telefon 2244 i 30. Zdanie, które codziennie pada w waszej pracy. Czekam do 12.

No to się pięknie pobujaliśmy, przynajmniej ci, którzy mogli, przy dobrym kawałku reggae Boba Marleya, Could You Be Love, czy w roku 80 to była nowość, a teraz 2026, za 3 minuty będzie godzina 11, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy, Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11:00.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Są opóźnienia przy remoncie warszawskiej sali kongresowej. Odkryto tam prawie 1500 ton wyrobów zawierających azbest, co znacząco opóźnia pracę, mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.
5: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To też sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas. Już są tylko prace związane z modernizacją sali.
4: Przypomnę, że sala kongresowa jest zamknięta od 2014 roku. Przenosimy się na Stołeczną ulicę. Zarząd Dróg Miejskich wciąż walczy z nielegalnymi reklamami i obiektami przy drogach. Tylko w kwietniu przeprowadzono ponad 900 kontroli. Efektem było usunięcie 65 nielegalnych obiektów, z czego większość stanowiły właśnie reklamy. Na koniec ciekawostka. Do stolicy przyjechał wypożyczony z Poznania tramwaj potocznie nazywany Helmutem. Będzie on kursował na linii turystycznej 36. Aktualnie trwają szkolenia motorniczych w zakresie jego obsługi. A za godzinę powiem więcej o apelu służby dotyczącym motocyklistów.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: Będzie raczej pogodnie, choć wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą około 20 stopni w najcieplejszym momencie. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest już też ciśnienie, więc możecie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić troszkę chłodniej. Ponownie cieplej za to będzie od weekendu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: Czwartkowe przedpołudnie, jeszcze godzina do 12:00, prawie 2 minuty po 11:00. W tej chwili Gosia Kościelniak, dzień dobry. Jesteśmy razem i słuchamy tej samej muzyki i to mnie bardzo cieszy. Tej samej, to znaczy w tym samym momencie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, teraz w Radiu Złote Przeboje. Samba!

Ela, ela, 9 minut po godzinie 11 przed nami w Radiu Złote Przeboje. Przebój, który pierwotnie miał być tanecznym kawałkiem. Trudno to sobie wyobrazić, ale tak miało być. I podczas jednej z sesji nagraniowych George Michael przez przypadek usunął z miksu tej piosenki dźwięk werbla w perkusji i opowiadał później w wywiadzie, że pierwotny zamysł był zupełnie inny od tego, jak ostatecznie wyszła ta piosenka. W rzeczywistości początkową koncepcją dla tego przeboju było stworzenie czegoś w rodzaju takiego średniotempowego utworu tanecznego. No i stało się tak, że George Michael chciał usłyszeć coś w miksie, przypadkowo wyciął werbel na konsolecie i nagle zmieniło to cały nastrój utworu. Nagle wydał się naprawdę marzycielski i taki pozostał, co nam się bardzo podoba. George Michael, Father Figure.

0: Robota nie zając, dzień nam płynie przy największych przebojach lat 80. i 90. i dzielicie się w międzyczasie tak zwanym tym, jakie jest zdanie, które najczęściej, a nawet codziennie pada w waszej pracy.
1: No to panowie, w chwili wolnej po pracy trzeba zrobić jeszcze to, to i tamto.
2: Jestem motowiczem tramwaju i zdanie, jakie słyszę praktycznie codziennie w pracy, to dosłownie, a prosto on jedzie?
3: Witam, Piotrek z Zabrza. Ja najczęściej w robocie mówię, ciężko się robi, to i czas jeść.
0: O, to sobie nawet przyswoję bardzo eleganckie zdanie do powtarzania codziennie. 2244 i 3 0 za najciekawsze oddam butelkę filtrującą z logo radia Złote Przeboje. Do 12 czekam na wasze telefony albo maile robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: Od początku maja jest z nami w Radiu Złote Przeboje Gwiazda Beata Kozidrak, która ma też swój program w niedzielę od 12, a codziennie opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoich przebojach, o swoim życiu, o nietypowych wydarzeniach, których próżno szukać, a Beata się z nami podzieli nimi. Wczoraj razem śmialiśmy się na przykład wspominając, jak Bonnie Tyler była rozzłoszczona swego czasu na Beatę Kozidrak przy okazji wykonania na pewnym ważnym festiwalu piosenki Diament i Soul. A co dzisiaj usłyszymy o 12:30? Wracamy do cudownych lat 80. i 90. Radio Złote Przeboje.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje.

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczne służby apelują o ostrożność w związku z trwającym sezonem motocyklowym. Te jednoślady są mniej widoczne na drogach, dlatego potrzeba na co dzień koncentracji wszystkich uczestników ruchu. Tylko w zeszłym roku doszło do 117 zdarzeń z udziałem motocyklistów. 9 osób zmarło. Baz grołę na koszach na śmieci lub przy stankach szpecą miasto. Zarząd oczyszczania zachęca więc do zgłaszania pseudodzieł sztuki i rusza z akcją usuwania ich z przestrzeni publicznej, mówi Magdalena Niedziałek z placówki.
3: To są prace, które wykonują grupy interwencyjnego sprzątania, a informacje o miejscach, które wymagają takiego oczyszczenia, otrzymują od kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta lub z Miejskiego Centrum Kontaktu.
2: Tylko w ubiegłym roku wyczyszczono z pseudograffiti łącznie ponad 3,5 tysiąca koszy i wiat przystankowych. Na koniec przypominamy, że trwa modernizacja Placu Bankowego. Zakończono już pracę po wschodniej stronie, a także w rejonie Błękitnego Wieżowca. Odnowiono nawierzchnię, pojawiły się trasy rowerowe i mała architektura. Posadzono także 66 drzew i liczne rośliny.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Na niebie w Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że wciąż może przelotnie padać. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Do tego wiatr mamy umiarkowany i ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro za to ma się zrobić troszkę chłodniej i wciąż może przelotnie padać. Cieplej za to będzie od weekendu. Pogodny ma być też początek przyszłego tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, no witamy popołudnie czwartkowe Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Cały czas dla tych, którzy tę muzykę, naszym zdaniem najlepszą, lubią najbardziej. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz Désenchanté. No staram się z tym francuskim.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Désenchanté, wybaczcie. Wszyscy, którzy znacie francuski, wiem. No i już za kilka minut też skończymy sobie nasz dzisiejszy temat, a mianowicie to zdanie, które najczęściej pada w naszej pracy albo wy je wypowiadacie.

0: Robota nie zając.
1: No skoro robota nie zając, to dzwoniliście do Radia Złote Przeboje, mówiąc o takim zdaniu, które pada u was najczęściej w pracy, albo wy je wypowiadacie. Przykłady?
2: Witam, ja często w pracy powtarzam, weźmy się i zróbcie to.
3: U mnie w pracy częściej padają trzy zdania, a mianowicie, jedzie pan do dworca, zajdzie pan odjeżdża, czy możesz przyjść do pracy w weekend. Pozdrawiam wszystkich kierowców autobusów.
1: No i wracam teraz, bo kończymy rozmowę na ten temat akurat na dziś. Jutro sobie jeszcze porozmawiamy na inny temat. Wracam teraz do zdania, które zdobyło moje serce.
4: Ciężko się robi, to i czas jeść.
1: Myślę, że warto je sobie często powtarzać. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Piotrka z Zabrza. Dla ciebie butelka filtrująca z logo radia Złote Przeboje. Wszystkich ściskam, dziękuję za telefony. Bawcie się dobrze, pracujcie nie za dużo i pamiętajcie, robota nie zając.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Dziś rozmowa między innymi o mojej absolutnie ukochanej piosence Beaty, ale posłuchajmy.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Codziennie o tej porze. Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Jesteśmy, witamy Beata w roli współprowadzącej.
3: No bo witam serdecznie.
2: To są historie z twojej kariery, z twojego życia.
3: Prawdziwe.
2: Historie, które wiążą się z piosenkami, które gramy w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Jezioro Szczęścia. To jest piosenka, po którą sięgają młodzi artyści.
3: Miłosz, czy wspaniała Monika Brodka, z którą mam cudowne kontakty. Razem się bardzo, bardzo wspieramy i w takiej trudnej branży, wiesz, miło znaleźć takie właśnie osoby cudowne, wrażliwe, które stworzyły sobie cudowną taką też miejsce dla siebie, prawda, dla swojej twórczości i wrażliwości. No Miłosz również niesamowity. No, dzięki temu ta piosenka, muszę wam powiedzieć, że po prostu gramy ją dla młodych, bardzo młodych ludzi. Oni znają na pamięć, śpiewają razem ze mną, wzruszają się. Więc
2: drugie życie ma ta piosenka.
3: Ma drugie życie ta piosenka i dzięki tym ludziom też z tego miejsca mogę im tylko podziękować i z korzyścią dla siebie, dla mojej twórczości.
2: To nie z dumą pewnie. A czujesz się dla tych młodych nauczycielką, autorytetem, czy taką koleżanką, która wie więcej?
3: Młodsi, powiedzmy, twórcy traktują mnie z wielkim szacunkiem, wiesz? To jest cudowne. Nie patrzę, że jestem ikoną, ile mam lat. To nie ma znaczenia w tej branży. Jest muzyka, chęć współpracy z taką artystką, wiesz? Są to też ich historie związane z moją muzyką, kiedy opowiadają o tym. Więc raczej właśnie taką wskazówką jestem dla nich.
2: Krótkie wspomnienie na koniec. W owych latach, kiedy ta piosenka powstała i teledysk, bardzo skąpe bikini się nosiło, chciałem zauważyć. Szanowna pani Beato.
3: No przecież mój mąż musiał to zaakceptować.
2: Och, naprawdę?
3: Och, naprawdę.
2: Ale jak zgodził się na to?
3: No, chyba mu się teledysk podobał.
2: Podobała mu się po prostu żona.
3: No, tak chyba myślę. Od początku
2: bardzo
3: się żona.
2: Bardzo skąpe bikini
3: chyba skoro tyle lat spędziliśmy razem.
2: No poprosimy o zapowiedź.
3: No to zapraszam was do pięknego jeziora, które ma w sobie również dużo szczęścia.

Beata Kozidrek dosłownie 20 minut temu opowiadała o swoim kolejnym przeboju i związanymi z nim historiami, ale to nie jest koniec na dzisiaj wszelakich przyjemności, bo niedługo zaczniemy zabawę. Otóż mamy dla Was zagadkę, jak co dzień. Pytamy o rzecz związaną albo z Beatą, albo z tymi wspaniałymi latami, 80. i 90. Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia z logo Radio Złote Przeboje na zwycięzcę i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. To będą trzy podpowiedzi, już niedługo zaczniemy, a potem po 17 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcę.

0: I już za 5 minut będzie godzina 13, więc zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości. W radiu Złote Przeboje sprawdzimy sobie też prognozę pogody, no a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Hit the beat.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Dziecko zostawione w aucie, policjanci wybili szyby, by je wydobyć. Strażacy walczą wciąż z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł w wielkopolskim Czajkowie. Płonie magazyn energii. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wybili szybę w aucie, by wyciągnąć zamkniętą w nim 1,5-roczną dziewczynkę. To akcja policjantów w Orzeszu na Śląsku w powiecie mikołowskim. Sprawę zgłosiła na policję kobieta, która zauważyła na parkingu samochód z dzieckiem zamkniętym w środku. Dziewczynkę zostawiła mama, która wyszła do apteki. Według świadków dziecko przebywało w aucie od dłuższego czasu. Gdy policjanci wybili szybę, dziewczynka miała zamknięte oczy i nie reagowała na nawoływania. Prawdopodobnie spała. Dziecku nic się nie stało. Nie wymagało przewiezienia do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia i przypomina, że w zamkniętym aucie temperatura szybko może dojść do 50-60 stopni, co w kilka minut może doprowadzić do tragedii. Ponad 600 ton wody w 500 zrzutach, między innymi w ten sposób strażacy próbują gasić pożar w lasach na lubelskim Roztoczu. Sytuacja od kilku godzin jest stabilna po tym, jak rano spadł deszcz, ale w lasach wciąż są ogniska, które ciągle się tlą.
4: U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
3: Mówi jeden ze strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. W wielkopolskim Czajkowie wybuchł pożar magazynu energii. Płonie 107 tysięcy ogniw akumulatorów o mocy 2 MW. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Strażacy obsypali kontener piaskiem. Chcieli go schłodzić, ale temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar się rozwijał. W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Polak jest kapitanem kontenerowca San Antonio, który został zaatakowany podczas rejsu przez cieśninę Ormus, przekazał wiceminister infrastruktury. Zapewnił, że marynarzowi nic się nie stało, ale przyznał, że sytuacja na statku jest dość trudna. Jednostka została uszkodzona, a część załogi ranna. Poszkodowanych ewakuowano. Statek należy do francuskiego armatora i pływa pod maltańską banderą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Ma spaść do 35 mm wody, a wiatr w porywach może osiągać 70 km na godzinie. Lokalnie ma też padać grad. Alerty dotyczą województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego. Obowiązują do 4 nad ranem jutro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Najcieplej dzisiaj na południu, do 24 stopni w Rzeszowie i Chełmie, i tam burze możliwe. Do 22 stopni w Krakowie, w centrum 21, a na północy i północnym zachodzie zaledwie 11-12 stopni. Chłodno i wszędzie może popadać, oprócz samej północy. 13:02. Mam nadzieję, że gotowi jesteście w pracy, chciałam powiedzieć lub w pracy, lub poza pracą, wszędzie, gdziekolwiek jesteście, żeby przyjąć kolejną porcję największych przebojów w radiu Złote Przeboje. Teraz Las Ketchup, a potem Ace of Base, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Przed nami Rod Stewart, który przyznał w jednym z wywiadów, że świetnie sobie radził w roli rodzica i zarówno dzieci, jak i wnukowie nie sprawiały mu większych problemów. Zdradził, że choć mogłoby się wydawać, że wygląda na takiego, który trzymałby swoje pociechy twardą ręką. Tak? Pomyślelibyście tak, patrząc na niego? No ale okej. To był bardzo pobłażliwy i pozwalał im na naprawdę wiele. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek był aż tak surowy dla moich dzieci, jak przykładowo moja mama i mój tata byli dla mnie. Zdradził Rod Stewart i dodał, że jego dzieci mogą pozwolić sobie na wiele. A on na większość przymyka oko. Stwierdził też, że żadne z jego pociech nigdy nie sprawiało większych problemów, ani tym bardziej nie wpadli w żadne tarapaty. Pewnie mama to wszystko wie tam. Rod był poza domem. Ale okej. Young Turks w radiu Złote Przeboje, 10 minut po 13.

czas rozpocząć naszą dzisiejszą zabawę, nasz dzisiejszy konkurs, w którym podpowiedzi również podaje Beata Kozidrak, ale pierwszą podpowiem ja. O co chodzi? Chodzi o tajemniczą rzecz związaną z Beatą Kozidrak, z jej karierą, ale też z latami 80. i 90., choć akurat dzisiaj nie tylko. Mamy dla Was trzy podpowiedzi, pierwsza już za chwilkę. Jeśli będziecie wiedzieli albo podejrzewali, cóż to jest, dzwońcie 224430. Do godziny 17 czekamy na Wasze telefony. Jak już podacie odpowiedź, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przyboje. Autora najciekawszego uzasadnienia nagrodzimy. Radio z logo Radio Złote Przyboje czeka specjalne, śliczne radyjko z limitowanej edycji. No i zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. A teraz już pierwsza podpowiedź. Chodzi dzisiaj o coś, co jest nagrodą dla artysty za popularność. Czyli dzisiejsze hasło jest nagrodą dla artysty za popularność. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Czekamy do 17.00.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja.

0: Proszę bardzo.
1: Co, ale co proszę bardzo, co proszę bardzo? Przyszedł pan do studia i
0: od razu rozdaję karty. Słuchajcie, jak ja mam się czuć? Z jednej strony Vaya con Dios, czyli Danny Klein, z drugiej strony Gosia.
1: Jakaś krzycząca Gosia, zdenerwowana, bo
0: z trzeciej Urszula, ja jestem jak Rucynek.
1: Polka głodna, Polka zła. O.
0: Co ci przyniosłeś, Gosiu?
1: No ale jest nitka.
0: No, dobrze, tak. Z serkiem, ze śmietanką tak. Polanego?
1: Tak.
0: To niebo dla ciebie, Urszula, a ja lecę do stołówki.

0: 2,5 minuty do godziny 14. Słuchacie Radia Złote Przeboje, a w nim Dorota Wardecka i za chwilę wiadomości. Te najważniejsze to jakie?
1: Tak, prezydent chce przeprowadzić referendum. W jakiej sprawie i jak ma brzmieć pytanie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.00.

0: 7 maja, czwartek. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
1: Sytuacja pod kontrolą, ale strażacy wciąż walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. Jest alert RCB w związku z pożarem w Czajkowie w Wielkopolsce. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Około 300 hektarów objął do tej pory pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z nim trzeci dzień. Jak dziś wygląda sytuacja, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
1: Na terenie objętym pożarem znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i pomniki przyrody. Z ogniem walczą od rana strażacy w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie tu kontener, w którym znajduje się ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów dużej mocy. 65 osób ewakuowano, mówi kapitan Radosław Gatkowski.
3: Nasze działania skoncentrują się teraz na ograniczeniu rozwoju tego pożaru, zapewnieniu oczywiście bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom, schładzaniu baterii, tak by ogień nie rozprzestrzeniał się dalej.
1: A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało właśnie alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, żeby w związku z dużym zadymieniem zostały w miarę możliwości w domu i zamknęły okna.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Skierował w tej sprawie wniosek do Senatu. Karol Nawrocki przekonuje, że Polacy mają prawo do wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Według prezydenta pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. By referendum się odbyło, wniosek musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości głosów w Senacie. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem. Kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka koalicji.
4: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
1: A Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Wszystkie krakowskie tężnie solankowe zostały już otwarte w związku z wykryciem w nich tydzień temu bakterii i grzybów. Solanka i woda zostały przebadane.
5: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
1: Zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej, dodając, że miasto dostało w tej sprawie wytyczne od sanepidu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Dzisiaj sporo chmur i miejscami przelotny deszcz od 9-12 stopni w zachodniopomorskim, na północy około 17 w centrum do 23-26 stopni na Podkarpaciu i tutaj ostrzegamy przed burzami. Wybierałem i w końcu wybrałem same perełki. Jerzy Telesiński, muzyka na czwartek, do pracy jest. No a teraz już od was zależy, czy zgodzicie się ze mną, jeśli chodzi o to, co w muzyce najlepsze. Na pierwszy ogień, Bonnie M.

Abdul w radiu Złote Przeboje. Za wiele rzeczy ją szanuję, również za to, że nie ściemnia i przyznaje, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Miłość to najpiękniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Pokochaj też siebie. To początek romansu na całe życie, napisała w jednym z postów Paula Abdul. Nie wiem, czy kocha samego siebie, ale o sobie samym zaśpiewa Robert Gawliński.

To jedna z tych piosenek, które udowadniają, że kiedyś muzyka miała sens, brzmienie, miała jakąś głębię. Betty Davis Eyes przyniosła Kim Carnes dwie nagrody Grammy, ale warto pamiętać, że utwór został pierwotnie nagrany już w 76 roku, tylko że w stylu lat 20. No i ta wersja nie odniosła sukcesu, dopiero ta znana, już z aranżacją opartą o brzmienia syntezatorowe, to właśnie ta najprawdziwsza i to taki typowy złoty przebój. Po elektronikę sięgnęła też razu pewnego Cher i to w takim stylu, że pamiętamy to do dzisiaj, ale na wszelki wypadek przypomnijmy sobie rok 1999.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Damy radia Złote Przeboje. Tu Barbara Streisand, a codziennie o 12.30 i w niedzielę w samo południe u nas Beata Kozidrak i jej program autorski. A ja mam dla was jej zdjęcia z autografem i nasze kolekcjonerskie radioodbiorniki na pamiątkę. Jak idzie wam po pierwszej dzisiejszej podpowiedzi odgadywanie naszej zagadki? Pora sprawdzić.
1: Ta nagroda dla artysty za popularność. Ja myślę, że to są te Fryderyki.
2: I odpowiedzią oczywiście są Fryderyki.
3: Myślę, że chodzi o złote Fryderyki.
1: Moim zdaniem są to brawa. Moja odpowiedź to statuetka.
4: Nie o to nam dziś chodzi.
0: No, to wiemy już o co nie pytamy, a podpowiedź numer dwa brzmi. Chodzi nam o krążek, który symbolizuje uznanie. 2 2 4 4 3 0. Co to takiego i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na odpowiedzi na te dwa pytania do 17. O 17.00 nagrody. 2 2 4 4 3 0. Co to za krążek, który symbolizuje uznanie?

0: 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., ale mamy też dla Was zawsze tylko sprawdzone wiadomości.
1: I będą to akurat dobre wiadomości. Zajrzymy do Puszczy Solskiej, gdzie od 3 dni strażacy walczą z pożarem. No i wreszcie są dobre doniesienia, więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.00.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie 7 maja w kalendarzach. Jest Dorota Werdecka, pora na wiadomości.
1: Ponad 120 zatrzymanych po akcji służb wymierzonej w pedofilów. Stabilizuje się sytuacja w Puszczy Solskiej. Śląskie ZOO rusza z nową kampanią i zachęca, by reagować. 123 osoby zatrzymane w związku z czynami o charakterze pedofilskim. To efekt akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci z tej jednostki przy wsparciu wojska i żandarmerii wojskowej zabezpieczyli setki tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
2: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
2: Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
1: A jedną z zatrzymanych w tej sprawie osób jest żołnierz z Elbląga. Nie ma już tak dużych płomieni i zadymienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
4: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
1: Przez 2 dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. W życie wchodzą nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży, podczas porodu i połogu, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, w którym rocznie rodzi się ponad 1800 dzieci.
5: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego.
1: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie ZOO. Zachęca ona, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków, jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: A takie problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Garnizonu Sztuki. Możecie się tam wybrać na spektakl Facet z papieru. Sztuka mistrzowsko balansuje między groteską i czarnym humorem, a czułą opowieścią o tęsknocie oraz radzeniu sobie ze stratą czy walką o własne pragnienia. Na scenie zobaczymy Małgorzatę Foremniak, Michała Czarneckiego czy Wiktorię Gorodecką. Start jutro o 19. Grand Bazar wraca na Bracką. Kultowe targi odbędą się już w ten weekend. Pojawi się moda autorska, design, perfumy i kosmetyki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Początek o 11 przy Brackiej 25. Będziecie mogli także wybrać się na straszny spacer po Starówce. Uczestnicy usłyszą przerażające historie, od których włos jeży się na głowie. Dowiedzą się też, jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku, czy jakie makabryczne formy leczenia stosowano kiedyś w stolicy. Start w niedzielę o godzinie 14 na Placu Zamkowym.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Może padać, mogą być burze. Burze na Podkarpaciu, tutaj najcieplej 23-26 stopni, 17 w centrum, północno-zachodnia i północna Polska, to temperatura na poziomie 10-12 stopni. Sporo chmur. Do weekendu już coraz bliżej, ale jeszcze przed swoim sobotnim programem zamelduje się przed Wami Marzena Rogalska. To o 15.30, bo teraz facet, który zachwycił się kiedyś muzycznie wiosenną kobiecą urodą, zaśpiewa o sytuacji, która podobno zdarzyła się naprawdę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Tak wiele piosenek z tego albumu dobrze zniosło próbę czasu, powiedział Per Gessle z grupy Roxette o wydanej dokładnie 35 lat temu płycie Joyride. Do dzisiaj to jest największy komercyjny sukces szwedzkiego duetu. We wrześniu 91 roku zaczęła się też światowa trasa Join the Joyride Tour. Na 100 koncertach Szwedów oklaskiwało w sumie ponad 1 700 000 ludzi.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. For inspiration.

0: Into the Groove i Madonna w radiu Złote Przeboje, która na pewno kiedyś wpadnie do Marzeny Rogalskiej do weekendowego programu. Jakie pytanie zadałabyś Marzeno Rogalska Madonna?
1: Zapytałabym ją, czy akceptuje siebie.
0: O,
1: zapytałabym ją o to, bo troszkę po ostatnich ingerencjach plastycznych ona mi nie przypomina Madonny. Ale co ja tam wiem o życiu? Ja bym ją o to zapytała. Ona mi niezwykle imponuje, chociaż ja uważam, że ona jakiegoś wybitnego głosu nie ma, tylko imponuje mi jej pracowitość.
0: No tak.
1: No bo jak, wiesz, na przykład pomyślisz o możliwościach wokalnych, barwie głosu Adele, prawda?
0: No tak, no bo oczywiście,
1: prawda?
0: Że tak.
1: Albo Beaty Kozidrak.
0: A, która do nas dołączyła. I
1: tak.
0: Beaty Kozidrak posłuchacie na przykład w jej programie już najbliższą niedzielę, tak? To jest różnica, zdecydowanie jest
1: tak,
0: różnica.
1: Tak, no, tak, tak, tak. Jakbym miała możliwość pójścia na koncert Madonny, lecę w te pędy. No po prostu to jest babka instytucja. Jurek,
0: no,
1: mogę ci się pochwalić?
0: Tak.
1: Ja byłam w takim klubie, knajpeczce, restauracyjce w Lizbonie.
0: W której?
1: Madonna lubi przebywać. I tam jest dużo muzyki na żywo. A o tej knajpce powiedziała mi kiedyś Ania Jopek, że tam w tej knajpce można spotkać Madonnę, która przychodzi tam troszkę inkognito, tiru-riru, nie rzuca się w oczy. Wiesz, tam sączy sobie jakąś wodę z cytryną, czy tam coś. I po prostu, wiesz, słucha muzyki na żywo. Serio, teraz mi... to było w tej słynnej dzielnicy Alfama.
0: To sobie sprawdźcie, gdzie jest. A my jutro...
1: Jakby ktoś chciał jeszcze po majówce jechać na inną majówkę. Tak.
0: Natomiast my z Marzeną jutro powiemy wam, kto na serio przychodzi w sobotę, bo to na razie jeszcze nie będzie Madonna.

0: No, to byłby niezły występ. W 1985 roku Modern Talking i Beata Kozidrak na jednej scenie. Co myślicie? Nieźle, co? Dzisiaj Beata Kozidrak ma swój program w Radiu Złote Przeboje. Możecie ją usłyszeć codziennie o 12.30 i w każdą niedzielę w samo południe na naszej antenie. A przy okazji mam dla was jej zdjęcia z odręcznym autografem. Ściśle ograniczoną liczbę, żeby nie było. I nasze specjalne, niepowtarzalne radioodbiorniki też ze ściśle limitowanej serii odświętnej. Codziennie zagadka i trzy podpowiedzi. Pora na podpowiedź numer 3. Beato, proszę bardzo.
1: To wyróżnienie za sprzedaż albumu, który otrzymała już pierwsza płyta Bajmu. Kolor tego wyróżnienia nawiązuje do nazwy naszej stacji.
0: No to już chyba tylko formalność, co? 2 2 4 4 3 0. Czekam na odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, o co pyta Beata Kozidrak, a po drugie, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. 2 2 4 4 3 0. Czekam do 17. O 17.30 nagrody. When

0: Tak, tak, to oczywiście Izabela Trojanowska i Karmazynowa Noc w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości będzie mieć dla Was Dorota Wardecka.
1: Jeśli susza nie ustąpi, to prawdopodobnie będzie zakaz wstępu do lasu. Gdzie jest takie zagrożenie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.00.

0: tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 7 maja. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Jeśli susza nie ustąpi, będzie zakaz wstępu do lasu. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Koalicja mocno wyprzedza PiS, Konfederacja na trzecim miejscu. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
2: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
2: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
3: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk. Sprawdzajmy też zakaz wstępu do lasu.
2: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Trzeci dzień trwa akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
5: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, sarny, jeleni, łosi.
1: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. A propos klimatu, prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
6: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest z tezą.
7: To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
1: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. A teraz jeszcze najnowszy sondaż. Ponad 30% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Przeszło 19,5% dla PiS-u na trzecim miejscu z ponad 15%. Jest Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej z 8%. To badanie CBOS-u. Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko wysokim cenom w nowo otwartej stołówce. To w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.
8: Ta restauracja, która się otworzyła, czy też ten premium event and street food hall, no to jest oczywiście antyteza stołówki, czyli miejsca, które jeszcze 2,5 roku temu po protestach studentów było tam przez rektora obiecane.
1: Opowiada Stanisław Sieniawski z Inicjatywy Pracowniczej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kamienica, a choć o spektakl, gra o dom. Tutaj pewna rodzina postanawia za wszelką cenę zdobyć upragniony apartament na osiedlu Złotej Rybki. Aby go wygrać, muszą jedynie być idealni, piękni, zamożni, zdolni i delikatnie inteligentni. Do gry wchodzi więc cała rodzina, łącznie z babcią. Jak zakończy się ta historia? Będziecie mogli to sprawdzić w sobotę o godzinie 17. A w niedzielę szykuje się fala niska giełda staroci. Znajdziecie tam antyki, bibeloty i starocie bez chińskich produktów, które są wszechobecne. Do tego też rękodzieło i artyści. Przy okazji będzie można też coś zjeść. Początek o godzinie 8 przy Trocinowej 1. A na koniec jeszcze Fabryka Norblina zaprasza na Sunday, najlepsze karaoke w mieście. Każdej niedzieli wybierana jest jedna osoba, która awansuje do półfinału, a po 8 tygodniach 6 osób przejdzie do finału i wystąpi ze zespołem grającym na żywo. Początek wydarzenia zaplanowano w niedzielę o godzinie 18.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Pochmurno, ale nadal miejscami dosyć ciepło. Najcieplej na Podkarpaciu, tu 26 stopni, za to tutaj właśnie pojawią się burze. 17 stopni w centrum, najchłodniej na północy, najwyżej 12 stopni. Wszędzie miejscami przelotne opady deszczu. Wiosenna kuchnia ma dla nas kilka wspaniałych propozycji. Dzisiaj doskonałe źródło potasu i białka, a przy okazji coś w sam raz nawet dla cukrzyków. Ale do kuchni zapraszam o 16.30. Jerzy Telesiński, bo teraz zapraszam na parkiet.

Lady Punk świętują 45 lat na scenie. Pod koniec zeszłego roku wyszła płyta zatytułowana 45, a w tym roku mamy jubileuszową trasę. Kolejnej 45 Lady Punk życzę, ale życzę to przede wszystkim sobie i innym fanom grupy. A uwierzyć w to, że kiedy panie ze Spice Girls śpiewały tę piosenkę po raz pierwszy, grupa Lady Punk miała ledwie dopiero 15 lat. No...

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Bush i w ogóle największe przeboje lat 80. i 90. na naszej antenie, na której teraz kulinarny przebój wszechczasów. Na straganach jest już bób. Jakie ma zalety?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Oprócz tego, że jest pyszny i sycący, to prawdziwa skarbnica białka roślinnego, błonnika i minerałów. Bób jest rośliną o niskiej zawartości tłuszczu, za to pełnym witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego, witaminy B6, witaminy K i składników mineralnych takich jak potas, magnez, żelazo i cynk. Surowy bób ma niski indeks glikemiczny, około 40, natomiast po ugotowaniu wzrasta do około 80.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Złote Przeboje w drodze.
6: Uwaga na burze z gradem i silnym wiatrem. Alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, a konkretnie na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Podkarpaciu oraz częściowo w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim i śląskim. Tak ma być przez praktycznie całą noc. Na krajowej 25 z kolei w Wielkopolsce zderzenie dwóch osobówek i busa i tutaj mogą być jeszcze utrudnienia na odcinku Ślesin-Konin. Jedźcie ostrożnie.
5: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

0: Albano i Romina Power. Felicita, czym jest szczęście? O tym śpiewali nasi gwiazdorzy na antenie Radia Złote Przeboje, ale szczęście to jest też fajnie spędzony czas dzisiaj po 18 z Wojtkiem Babiarczykiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jurku. Po godzinie 18 będę miał prezenty jak co dzień, a dziś do wygrania podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja.
0: Słuchajcie, co trzeba będzie zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenie? Jak je zdobyć? A że przy okazji trudno nie będzie, o tym wszystkim przekonacie się już za moment.

To kultowy duet, który pisał piosenki m.in. dla Diany Ross, to Ashford & Simpson w Radiu Złote Przeboje. A już za 4 minuty, tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, zaczynamy czwartkowy wieczór. Zostańcie z nami.

0: Panie i panowie, to naciskamy guzik start i zaczynamy czwartkowy wieczór ze złotymi przebojami na zegarach 18, a na dobry początek mamy dla was informacje sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym dwumeczu wyeliminował Bayern Monachium i w finale zagra 30 maja z Arsenalem. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Rosjanie wciąż mają startować jako sportowcy neutralni, ale Białorusini powinni wrócić do rywalizacji na normalnych zasadach. Takie zalecenie wydał dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oczywiście ostateczne decyzje należą do konkretnych federacji.
1: Pogoda.
0: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami w całym kraju. Jutro sporo słońca w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 18. To już minuta po godzinie 18. Kochani, zaczynamy najpiękniejszą część tego dnia, czyli wieczór, na który gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zdradzę wam i opowiem, jak możecie zgarnąć bilety na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek Only You i Savage.

Kocham jej głos, Agnieszka Chylińska, zespół ONA, to był rok 96, wydaje nam się, że nagrywała to jeszcze wczoraj, no i piękny przebój znalazłam w ten czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 18, a ja mam dla was teraz prezent, zapraszam was na cudowny koncert, który odbędzie się 23 maja w Katowicach, na w roli głównej ONA. Małgorzata Ostrowska, bo o niej mowa, wyrusza w trasę koncertową, tą jubileuszową, 45 lat na scenie, a patronem medialnym całej trasy jest oczywiście Radio Złote Przeboje. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na ten koncert do Katowic na 23 maja. Musicie mnie tylko przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć to zaproszenie i jaką najchętniej piosenkę zanucilibyście na koncercie Małgorzaty Ostrowskiej. 22 4 4 i 3 0, czekam na wasze telefony, a finał naszej zabawy jeszcze przed 19. A w Radiu Złote Przeboje teraz zespół, który w przeciągu 3 tygodni napisał piosenkę do chyba najbardziej gorącego i roztańczonego filmu wszechczasów, a mowa o Gorączce sobotniej nocy. No to panie i panowie, wstajemy z sof, wstajemy z foteli, kierowcy się zatrzymują, otwierają szyby, otwierają drzwi, no i tańczą na poboczu oczywiście takie rytmy jak ten Bee Gees.

0: wiecznie młodzi od 44 lat na muzycznej scenie jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieli, a w tym roku, dokładnie jesienią, wystąpią dwukrotnie na koncercie w Polsce. To Alpha Willy, Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18, a skoro mowa była o koncertach, to nie tak dawno w tym studiu Radia Złote Przeboje miałem wielką przyjemność porozmawiania z Grzegorzem Markowskim. Wspominaliśmy początki zespołu Perfect, wspominaliśmy także czas, że niejednokrotnie Grzegorz na koncerty musiał jechać cudowną maszyną, co się Trabant nazywała. No i tak wtedy wspominaliśmy ten pojazd.
1: Trabant, straszny wymysł. Ja jeździłem tym Trabantem, to był pierwszy mój zakup w roku 78. To pierwszy samochód i miałem do niego ogromny sentyment, bo jeździłem nim chyba z 5 lat i on był dość niezawodny. Także bardzo prosty, troszeczkę bardziej skomplikowany od taczek. No. Można było spokojnie podłogę z gniu zastąpić właśnie czymś drewnianym i można było spokojnie jeździć. One jeździły po 20 lat. One do dzisiaj jeżdżą, bo one miały plastikowe nadwozie, w związku z czym ono nie korodowało. A silnik był prosty, benzyna spływała z góry własnym ciężarem, także nie było pompy paliwowej i nie było tych wszystkich urządzeń. Wprawdzie wolno startował, kiepsko hamował, ale się można było toczyć.
0: No i jeszcze charakterystyczne, taki niebieski dym za tym Trabantem się pojawiał. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na brytyjską punkową formację, która w latach 90. nagrała taki popowy numer, który do dziś jest najchętniej odsłuchiwanym numerem w sieci. Przed wami Chumbawamba.

do słuchania tej piosenki w dłoniach, to by się jeszcze przydał napój gazowany z palemką. Sean Paul i Sasha w czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, a obok mnie cały czas jedno podwójne zaproszenie czeka na was na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. Macie jeszcze czas, bo finał naszej zabawy przed 19, żeby mnie przekonać do tego, że to właśnie wam powinienem wręczyć to zaproszenie. No i jeszcze jedno, pamiętajcie o tym, że chciałem się dowiedzieć jeszcze od was o piosenkę Małgorzaty Ostrowskiej, którą najchętniej chcielibyście zaśpiewać na koncercie. 22 4 4 i 3 0. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze sygnały.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Do 35 mm wody i wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Takie są ostrzeżenia przed burzami z gradem. To dla południowo-wschodniej Polski na dzisiejszą noc. A teraz jeszcze dobra informacja dla kierowców. W województwie świętokrzyskim od dziś otwarta część obwodnicy Wąchocka. W związku z tym kierowcy mogą już korzystać z całej nowej trasy w ciągu krajowej 42 łączącej Skarżysko-Kamienną ze Starachowicami.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: To jeden z tych numerów, który jak dla mnie może się naprawdę nigdy nie kończyć. Mike Oldfield i Maggie Reilly w radiu Złote Przeboje. Za 22 minuty będzie 19. My wieczorami z naszymi gwiazdami wspominamy ich pierwsze zagraniczne wyjazdy, przeważnie do Stanów Zjednoczonych. Niedawno z Krzysztofem Cugowskim wspominaliśmy pierwszy koncert w Stanach Zjednoczonych, Budki Suflera. A reakcja, jak tylko wylądowali na lotnisku i udali się na główną ulicę Nowego Jorku, posłuchajcie sami, jak zareagowali.
1: Z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego, nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełny.
0: Och tak, to był zupełny absurd w tamtych czasach w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje powracamy do dźwięków, które mam nadzieję będą takim zastrzykiem dla was na kolejne godziny tego czwartkowego wieczoru. No to się pojawia Mosty i on, czyli Tom Jones, nie tylko muzyk, ale także aktor i jego seks bomb przed 19:00. Bardzo proszę.

0: Zawsze gdzieś tam łza wokół kręci mi się przy tej piosence, bo przypominają mi się szkolne czasy. Into Deep, Phil Collins i Genesis w czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 19. Dużymi krokami zbliżamy się do cudownego koncertu, który odbędzie się w Katowicach 23 maja. To koncert Małgorzaty Ostrowskiej. 45 lat na scenie. No minęło jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć. A po drugiej stronie telefonu powinna być Basia. Witam cię, Basiu, bardzo gorąco. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Basiu, droga, skąd jesteś i powiedz, co tam porabiasz o tej porze?
1: No, okolice Gliwic. Co porabiam? Dzwonię do radia.
0: To bardzo nam miło.
1: I czekam właśnie na prezent.
0: Na prezent. Słuchaj, no tak mnie uraczyłaś swoim głosem, nagrywając się na naszą sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, że postanowiłem tobie dać szansę na to, żebyś zgarnęła to podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Ale jest jeden mały warunek, musisz zanucić jeden z tych piękniejszych kawałków Małgosi. Powiedz mi, co to będzie za piosenka?
1: No to będzie Meluzyna. Bardzo lubię to nagranie, aczkolwiek nie wiem, czy wyciągnę, nie wiem, czy nie zjejmy tema, ale coś tam...
0: Basia, cała Polska teraz staje nieruchomo i słucha twojego wykonania.
1: No to nastawcie się. Raz, dwa, trzy.
0: Jedziemy.
1: Piękna pani Meluzyna pokochała pustoraka, tak opowieść się zaczyna. Jaka taka
0: i tak dalej, i tak dalej. Baśka, jesteś niesamowita.
1: Dzięki. Autografy później,
0: oczywiście. Tak, Basiu, no to mogę powiedzieć ci tylko jedno. Jedziesz na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic, skoro jesteś z Gliwic, to daleko nie będziesz miała. Kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz na ten koncert, powiedz?
1: No, zabieram mojego męża.
0: A jak ma mąż na imię?
1: Jerzy.
0: Jurek, to się pakuj, bo emocji na pewno na koncercie nie zabraknie. Basia, ściskamy cię gorąco i pięknego czwartkowego wieczoru ci życzymy ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, Basiu, bye bye. Teraz CC Catch w Radiu Złote Przeboje.

0: Blondynka, która w latach 80. zawróciła w głowie niejednemu facetowi CC Catch, a do takich energetyzujących numerów z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy jak bumerang tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00.
1: Złote Przeboje.

0: Wieczór spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
1: Sport 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy jutro. Magdalena Fręch i Magdalena Linet odpadły już po pierwszych meczach. Dziś z trudem awans wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini, a ledwie gema straciła Mira Andrijewa. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorne starcie pomiędzy Aryną Sabalenką i Barborą Krejczykową. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe.
1: Pogoda.
0: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami w całym kraju. Jutro sporo słońca w paśmie od Świnoujścia aż po Hel. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Suwałkach 10 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Krakowa. Tam termometry pokażą nawet do 18. To już minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na czwartkowy wieczór, to gorąco zapraszam Was do słuchania radia Złote Przeboje. Tym bardziej, że tych największych kawałków lat 80. i 90. mam dla Was cały ocean, a w tej godzinie także Urszula opowie o artystach, którzy inspirowali ją na początku jej muzycznej kariery. A na dobry początek artystka, która ho, ho, ho, już za niespełna 2 tygodnie świętować będzie swoje 80. urodziny. Podobno chce zaskoczyć wszystkich znajomych i fanów. No, zobaczymy tylko czym. Na dobry początek już teraz w radiu Złote Przeboje. Share!

0: Brytyjska formacja Redbox w 1986 roku napisała piosenkę specjalnie dla Ameryki For America w radiu Złote Przeboje. A my wieczorami z naszymi gwiazdami wspominamy historię powstania ich kultowych numerów. Pamiętacie jeszcze ten kawałek?
1: Sanki na piasku, gdy pełno w szkle, poranna witaj zmiano, to życie...
0: Lady Punki, Zamki na piasku. Niedawno z Januszem Panasewiczem wspominaliśmy ten numer, a on po latach odbiera go tak.
2: No dzisiaj lubię ten numer. On jest, ma coś takiego już poza tekstem oczywiście, który jest bardzo czas... W ogóle te piosenki, które pisał Andrzej, ja pamiętam, bardzo pasują w tej chwili. Bardzo ludzie chcą tych piosenek na koncertach, bo one miną czas, a one odzwierciedlają sytuację, którą mamy na co dzień, więc znowu są bardzo aktualne i są grane, więc to jest oczywiste. I Zamki na piasku i były takim dla mnie, w sensie jakby muzycznym. Bo to było tak oryginalny numer, tak fajnie grany, z takim pazurem, że do dzisiaj zawsze mam ciary, jak wychodzę na scenę. Także miło wspominać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, on ma ciary, a my jeszcze większe. My jako fani zespołu Lady Punk. No, a teraz pora na brytyjską formację, która cały czas koncertuje, cały czas nagrywa nowe piosenki. Już niebawem wyruszają w kolejną europejską trasę koncertową. Zahaczą m.in. o Pragę. Przed wami zespół Duran Durana.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się